0: Żyjemy też w czasach ekstremalnej zmiany, jeśli uwzględnimy sztuczną inteligencję, co powoduje, że będziemy coraz bardziej konfrontowani z koniecznością edukacji dalszej. To, co teraz pracujemy, prawdopodobnie za 10 lat się zmieni. I to nie oznacza, że będziemy bez pracy. To oznacza, że musimy się kwalifikować i kształcić dalej. Taka ocena dyplomu tutaj, zdobyta w Niemczech, daje nam dostęp do dalszych kwalifikacji bezproblemowo. Możemy bezproblemowo pójść na studia tutaj dodatkowe. Jeżeli tego nie mamy, to czasami nie jest to w ogóle możliwe.
1: Dziś porozmawiamy o czymś, co dotyczy wielu kobiet, które zdecydowały się żyć i pracować w Niemczech. O szukaniu swojego miejsca zawodowego na emigracji, o odwadze do zmian i o tym, jak mądrze korzystać z dostępnego wsparcia. Moim gościem jest Krzysztofa Bieniak z berlińskiego Frauencentrum Marie. Krzysztofa od wielu lat wspiera kobiety, głównie Polki, w odnajdywaniu się na rynku pracy w Niemczech. Opowie nam, na czym polega systemowe doradztwo, dlaczego uznanie kwalifikacji zdobytych w Polsce może być przełomem oraz jak unikać pułapek i nie dać się oszukać w tym procesie. Zapraszam do słuchania. Obiecuję, że będzie to rozmowa pełna konkretów, wsparcia i inspiracji.
2: Kosmo po polsku.
1: Może na początku opowiesz trochę o sobie i o swojej roli w Centrum dla Kobiet w Berlinie.
0: Jestem germanistką i socjolożką, też kompetencjami pedagogicznymi, wykształceniem systemowym. Pracuję aktualnie 4 lat w organizacji Frauencentrum Marie na Marzahnie jako doradczyni zawodowa i współprzewodnicząca projektu. W mojej pracy pomagam kobietom, właściwie wszystkim, głównie polskiego pochodzenia, we wszelkich tematach dotyczących integracji, orientacji i reintegracji zawodowej. Reorientację w różnych fazach życia, w momentach zmiany, czy można sobie to wyobrazić jak koniec studiów, czy zmiany w sytuacji prywatnej, takie jak faza rodzinna, pojawienie się dziecka, czy też rozstanie z partnerem, emigracja właśnie spowodowana różnymi sytuacjami prywatnymi. I takie momenty motywują kobiety do zastanowienia się nad swoim też zawodowym życiem. Ja podchodzę do każdej klientki bardzo indywidualnie, wykorzystuję tutaj właśnie systemowe podejście i narzędzia systemowe, to znaczy, że widzę temat pracy, zawodu jako jeden aspekt życia.
1: Czyli holistycznie patrzysz, tak?
0: Dokładnie. Dokładnie to jest też to słowo, które bardzo lubię, ponieważ zadowolenie, satysfakcja zawodowa jest jednym z wielu elementów naszego życia.
1: Jakie kobiety, jakie dziewczyny do ciebie trafiają, z jakimi tematami?
0: Kobiety przychodzą do mnie z bardzo różnymi tematami, ponieważ bardzo różne kobiety do mnie przychodzą. Projekt jest finansowany przez Senat Berliński, to jest budżet Landu Berlina, departament dotyczący równouprawnienia kobiet na rynku pracy. Dlatego naszą grupą docelową są tylko i wyłącznie kobiety. Nasza organizacja nazywa się Frauencentrum Marie, a projekt, w którym pracuję, to jest Marie Beruf Bildung Beratung, czyli doradzamy w zakresie zawodowym, pomagamy znaleźć pracę, pomagamy w orientacji zawodowej, w reorientacji zawodowej, to znaczy pomagamy kobietom zrozumieć, jaka praca do nich pasuje. Kobiety przychodzą do nas na różnych etapach swojego procesu, powiedzmy. Przychodzą kobiety do mnie, które kompletnie nie wiedzą, są zagubione, nie wiedzą, co chcą robić w życiu. Przychodzą kobiety, które mają już bardzo konkretny cel i potrzebują wsparcia, też potrzebują trochę motywacji czy struktury w tym procesie szukania pracy. Przychodzą kobiety, które chcą pracować w zawodzie, który zdobyły za granicą, w Polsce lub w innym kraju. Dlatego w mojej pracy koncentruję się na tym, aby indywidualnie i właśnie holistycznie znaleźć ten punkt, znaleźć to miejsce w tym procesie, gdzie ja mogę tą kobietę wesprzeć. I spektrum mojej pracy, czy naszej pracy w zespole jest bardzo, bardzo szerokie, ponieważ kobiety są bardzo indywidualne, są w różnym wieku, mają też różny właśnie poziom świadomości, czego chcą. I to jest bardzo ważne w mojej pracy, aby określić najpierw to, jaką rolę ja mam przejąć w tym procesie i jaki mamy cel. Może być to szybkie i bardzo konkretne z kilka sesji, a może być to też trochę dłuższy, taki powiedzmy coachingowy proces, w zależności od sytuacji.
1: Jak wygląda, jak możemy wyobrazić sobie taką pierwszą sesję doradczą, bo mnie kojarzy się to trochę z wywiadem, na czym polega ustalanie celów z twoimi klientkami, no i jaka jest twoja rola jako doradczyni w tym procesie?
0: Pierwsza sesja polega na tym, aby się poznać, aby zrozumieć, z jakimi tematami osoba do mnie przychodzi. To jest ważna decyzja, to jest też akt odwagi, aby pójść do obcej osoby, usiąść przy biurku i opowiedzieć jej o swoim życiu. Jestem zawsze wdzięczna za to, że kobieta mi się tak, powiedzmy, otwiera i opowiada mi o swoich tematach. Ważne jest właśnie, aby ustalić, czy ja jako doradczyni, też osoba z krwi i kości, jest odpowiednią osobą dla tej klientki. W mojej grupie docelowej są głównie Polki, czyli głównie Polki migrantki, które mają pewne podobne strachy czy tematy, z którymi się borykają. I to też wymaga pewnej otwartości na taki dyskomfort w tym procesie. Ja się właśnie bardzo, bardzo uważam na to, żeby tą granicę postawić, żeby ona była jasna, gdzie kończy się moja odpowiedzialność, a gdzie inne tematy muszą być zaopiekowane u kogoś innego, u profesjonalnego terapeuty czy psychologa, czy nawet lekarza, tak też jest. Tak, często mamy blokady w sobie, które są spowodowane właśnie naszym stanem psychicznym i zdrowotnym.
1: Czyli dziewczyna, kobieta musi być po prostu gotowa na zmianę. W swojej pracy, tak jak mówisz, stosujesz systemowe podejście do doradztwa zawodowego. Co to oznacza w praktyce? Dlaczego ważne jest, żeby patrzeć na aspekt zawodowy z wielu stron?
0: Systemowe doradztwo jest, powiedzmy, odnogą systemowej terapii, która jest aktualnie w Niemczech jedną z kilku uznanych gałęzi psychoterapii. Ona wywodzi się generalnie z terapii rodzinnej. Powstała w latach 50. Jeżeli wyobrażamy sobie, że rodzina idzie na poradnictwo, to problem jednego, czy temat, z którym przychodzi jeden członek rodziny, nie jest oglądany indywidualnie, tylko w kontekście rodziny jako systemu. To jest takie podejście do tematów też psychologicznych, bo jeżeli mówimy o terapii, to mówimy o problemach psychologicznych, że oglądamy go nie tylko z jednej perspektywy, tylko z wielu perspektyw, z wielu różnych punktów widzenia, ponieważ nasz problem czy nasz temat, nasze podejście do tematu jest nasze indywidualne. A tak jak w rodzinie, jeżeli mamy jakiś temat, bardzo często jest to, powiedzmy, temat alkoholizmu, jako przykład taki, żeby unaocznić tę metodę, to dlaczego ktoś ma problem z alkoholizmem, nie jest jego indywidualną odpowiedzialnością, nie jest on tylko sam winny tego, tylko patrzymy na współudział każdego innego członka rodziny i uwzględniamy go na równi z tą, też z osobą dotkniętą problemem czy nałogiem. Jeżeli przeniesiemy to na nasze tematy osobiste, na przykład temat satysfakcji zawodowej, czy jeżeli mamy jakiś problem z pracą, warto jest spojrzeć na nasz system, kogo mamy w naszym systemie i jaki wpływ te inne komponenty mają na nasz aktualny temat. I to jest bardzo, bardzo fascynujące, jak rozszerza to nam i otwiera nam naszą perspektywę i nasze horyzonty myślowe. I pomaga nam też nabrać zdrowego dystansu w ogóle do siebie samego, do siebie samych. To jest metoda, która bardzo fokusuje się na rozwiązaniu problemu. Czyli nie wchodzimy, tak jak w innych gałęziach terapii, chcemy spojrzeć, dlaczego coś się dzieje, żeby zrozumieć, skąd wzięły się nasze problemy. Tutaj chodzi bardzo o to, aby znaleźć rozwiązanie, które jest dla nas dobre.
1: Czyli w skrócie można powiedzieć, że podejście systemowe pomaga w zrozumieniu tych indywidualnych problemów, ale wymaga też indywidualnego podejścia do nich. Takim tematem konkretnym, może bardziej namacalnym, krokiem, od którego możemy zacząć szukać swojej ścieżki zawodowej, który też jest ważny dla migrantek, to uznawanie kwalifikacji zawodowych. Często dziewczyny przyjeżdżają do Niemiec do swoich mężów, do swoich chłopaków, później przychodzą dzieci, zajmują się wychowaniem, dyplomy leżą grzecznie odstawione na półkę, no i przychodzi czas, kiedy chcą coś zmienić. Dlaczego warto zająć się tematem uznawania kwalifikacji?
0: Tak, to jest bardzo, bardzo częsty przypadek. Wiele kobiet właśnie w takiej sytuacji przychodzi do mnie. Często jest to też powiązane z takim momentem, ja lubię mówić na to moment zmiany. Moment, kiedy coś wydarza się w życiu, co powoduje, że kobieta czuje, że teraz musi coś z tym zrobić, powiedzmy. To jest czasami tak, że dziecko już jest na tyle duże, że nie potrzebuje tak dużo opieki, lub rozstanie z partnerem, lub jakaś choroba, która wyrzuciła kobietę z trajektorii tej codzienności. Właśnie w tym kontekście systemowości takie wydarzenia biograficzne pokazują właśnie, że jeżeli uwzględnimy tą migrację do Niemiec i to, że to czasami nie jest decyzja, która kobieta sama podjęła, cieszę się, jak kobiety doświadczają pewnego rodzaju współczucia wobec siebie, wobec swojej sytuacji, że często jest na początku dużo takiej krytyki, czasami jest smutek, frustracja, rezygnacja i jeżeli spojrzymy na to właśnie tak wieloaspektowo, to ten obraz się zmienia, podejście do własnego życia się zmienia. To jest też ta relacja z życiem w Polsce i również z zawodem, z pracą, które kobiety miały w Polsce, z doświadczeniem, często też z jakimś z poczuciem statusu społecznego, z którego zrezygnowały, jadąc do Niemiec. To pozwala właśnie rzucić taki most do tego życia, powiedzmy do tej przeszłości, która wcale nie jest przeszłością w tym względzie, tylko to jest życie jest kontynuacją, prawda? Dlatego zajęcie się tym uznaniem kwalifikacji jest bardzo ważnym też symbolicznie elementem takiego właśnie znajdowania się na nowo w Niemczech. I polecam to każdemu, jeżeli chcemy w tym zawodzie pracować oczywiście. Ten temat jest bardzo wieloaspektowy i wymaga też dobrego doradztwa fachowego. Tak, są też sytuacje, że na przykład studiowaliśmy w Polsce i niekoniecznie muszę mieć pracę, która łączy się z tym kierunkiem studiów, które w Polsce kończyłam. Mimo wszystko uznanie tych studiów, bo to tak jak może będziemy później mówić, jest to proces bardzo kompleksowy, wieloaspektowy, ale to też jest takim potężnym, pozytywnym momentem dla nas, że to, czego dokonałam edukacyjnie w Polsce, jest tutaj w Niemczech też uznane. To jest bardzo fajnym startem i właśnie ma taką symboliczną moc.
1: To w takim razie jak krok po kroku wygląda procedura uznawania kwalifikacji? Wiem, że to jest skomplikowana procedura, dlatego może od razu powiedzmy, od czego zacząć, żeby nie popełnić błędów.
0: Wydaje mi się, że największym taką pułapką jest korzystanie z nierzetelnych źródeł wiedzy. To jest proces wieloaspektowy. Jest on też bardzo różnorodny, to znaczy dla określonych grup zawodów, również w określonym miejscu obowiązują inne zasady. Jeżeli korzystamy z niesprawdzonych źródeł informacji, To znaczy niesprawdzone źródła informacji to osoby prywatne, nie pracują dla publicznych poradni, nie pracują dla struktur państwowych. To osoby, które powiedzmy nie mają oficjalnej potwierdzonych kompetencji doradczych. To może grozić tym, że te osoby nam nie pomogą dobrze. Aktualnie w Niemczech mamy sieć darmowych, publicznych poradni.

0: Nie trzeba, za poradnictwo, które nie trzeba płacić, szukamy poradni publicznej, projektu, czy idziemy nawet do agencji pracy, pytamy się tam. Można znaleźć informacje o publicznych poradniach w internecie. Można pisać nawet po polsku. Uznanie kwalifikacji, darmowe poradnictwo. Najlepiej dopisać nazwę landu, czyli Berlin albo Brandenburgia, ponieważ zawody są regulowane też landowo, dlatego procedury wyglądają inaczej w każdym landzie. Mogą, ale nie muszą, ale tak też się zdarza. Można wpisać też Bildungsberatung albo Berufsberatung po niemiecku, mit polnisch, wtedy pojawi się po prostu też doradca mówiąc po polsku. I bardzo ważne jest właśnie to, ten fakt, że te poradnictwa są darmowe. Jeżeli wchodzimy na stronę danego projektu, to bardzo ważne, żeby na dole strony, żeby była informacja, tak zwany Förderhinweis, informacja o tym, że to jest projekt finansowany publicznie. Wtedy mamy pewność, że to są osoby, które są kompetentne i otrzymamy kompetentną i darmową, darmowe poradnictwo, bo sam proces musimy najczęściej zapłacić, są możliwości finansowania, ale same poradnictwo i ta pewność, że wiem, co to oznacza, wiem, że co jest możliwe w moim przypadku i wiem, jakie kroki mam podjąć i ile też, jakie koszta na mnie czekają w tym procesie. To jest wiedza, którą otrzymam za darmo i wiem, że będę, że ona jest rzetelna.
1: No dobrze, skoro mamy już poradnie, jak przygotować się na ten proces? Jak wygląda taka procedura uznawania kwalifikacji?
0: Pierwsze zasadnicze pytanie, gdzie chcę pracować? Powiedzmy, jedno z pierwszych. Czy mam już konkretne miasto, czy Bundesland, w którym chcę, wiem, że chcę tam mieszkać i pracować? Czy jeszcze jest otwarty temat, bo uznanie kwalifikacji mogę też przeprowadzać, mieszkając jeszcze w Polsce. Jeżeli to wiemy, powiedzmy, że chcemy mieszkać w Berlinie, zastanawiamy się nad tym, w jakim zawodzie chcę pracować. To znaczy musimy zdefiniować zawód referencyjny. Czasami jest to bardzo proste, jeżeli powiedzmy mamy wykształcenie jako pielęgniarka w Polsce i chcemy pracować jako pielęgniarka, to jest bardzo proste, to jest 1:1. Czasami jest to nie tak bardzo jasne, dlatego wtedy możemy zobaczyć wspólnie przebieg kwalifikacji, jaki mamy w Polsce, czego się uczyliśmy, jakie mamy doświadczenie zawodowe i zastanowić się też, co chcielibyśmy robić w Niemczech i wtedy można zobaczyć, który zawód najlepiej pasuje. Trzeba dodać, że mapa zawodów cały czas, to jest mapa dynamiczna, to znaczy cały czas powstają nowe zawody. To trzeba też uwzględnić. W różnych landach też są różne zawody. Nie zawsze mamy to samo, dlatego jest to też bardzo, bardzo interesujące. Niemniej jednak to jest pierwszy krok, żeby ustalić ten zawód referencyjny. Potem musimy zobaczyć, jaka instytucja uznawająca, powiedzmy, tak przetłumaczę to, jest odpowiedzialna za naszą procedurę, bo to są też bardzo różne instytucje. Czasami są to ministeria, czasami są to urzędy państwowe, bardzo, bardzo różne. Tak samo w różnych landach nie ma nigdy jednej centralnej. Z wyjątkiem dyplomów studiów wyższych. Tutaj mamy jedną centralną instytucję, która odpowiada za nostryfikację studiów akademickich czy wykształcenia akademickiego na całe Niemcy. Ale oprócz tego są to bardzo różne instytucje, musimy to ustalić. Następnie musimy złożyć wniosek, który też bardzo różnie wygląda. Czasami ma jedną stronę, czasami ma 6 albo 10. Są dokumenty, które musimy w odpowiedniej formie też przygotować. Wysyłamy to, dokonujemy opłaty i czekamy na odpowiedź. Wyniki też mogą być różne. Czasami udaje nam się dostać od razu pełne, 100% uznanie. Wtedy mamy od razu, możemy w tym zawodzie pracować. Jeżeli, tak, bo jeszcze jest ten temat zawodów regulowanych i nieregulowanych, to może zaraz opowiemy dokładniej. Czasami mamy połowiczne uznanie, czyli są określone deficyty, które musimy w jakiś sposób nadrobić, aby dostać ten pełne uznanie. I tak bardzo pokrótce wygląda ten proces, który może też bardzo różnie trwać. Czasami trwa tydzień, czasami trwa pół roku. To zależy od wielu, wielu czynników

0: I też jest. Zmienia się to, co było, to, co jest dzisiaj, było może pół roku temu też inaczej.
1: Ja bym powiedziała, że idą jeszcze ciekawsze czasy związane ze sztuczną inteligencją. Warto też wspomnieć o tym, czym różnią się zawody regulowane od zawodów nieregulowanych w Niemczech, właśnie w tym kontekście uznawania kwalifikacji.
0: Tak, jednym słowem, czy dwoma słowami, zawody odpowiedzialności zbiorowej. To są zawody, które są chronione. Chronione oznacza to, że istnieje specjalne prawodawstwo, które reguluje dostęp, przebieg edukacji i dostęp do zawodów. To są zawody medyczne, związane z opieką, z ochroną zdrowia, czyli lekarz, dentysta, pielęgniarka położna, pielęgniarz, pielęgniarka osób starszych, czy opiekunka osób starszych, wszystkie zawody socjalne, pedagogiczne, nauczycielka, nauczyciel, pracownik socjalny, osoba pracująca w przedszkolu.
1: Te, które wymieniłaś, należą do zawodów regulowanych w Niemczech, czyli wymagających uznania, ale mamy też szereg zawodów nieregulowanych. Na przykład dziennikarka, trenerka, doradczyni, przedstawicielka handlowa, coach czy coachka.
0: Oczywiście mamy już całą rzeszę innych zawodów, które są nieregulowane. Wszystkie zawody, które w Niemczech należą do grupy zawodów tych Ausbildungsberuf, a czy nie wszystkie, ale bardzo dużo z obszaru tego przemysłowo-handlowego, czyli wszelkiej maści prace biurowe, sekretarka, sprzedawca, czy też zawody rzemieślnicze, takie jak fryzjer, piekarz, elektryk, te wszystkie zawody nie muszą mieć uznania, ale mogą mieć. Też zawody kreatywne, prawda? Fotograf, artysta, plastyk nie musi mieć uznania, kwalifikacji. Ważny punkt, który z tym często przychodzą do mnie klientki, to są studia humanistyczne na przykład, tak? Jeżeli skończyłam dziennikarstwo, socjologię, politologię, to tutaj też nie mówimy właściwie o zawodach. To są studia, to jest kierunek studiów, który skończyłam. On daje mi możliwości tutaj i jest na to też procedura uznaniowa. Nazywa się to po niemiecku Zeugnisbewertung, czyli ocena dyplomu. To nie jest konieczne, aby ubiegać się o pracę w tym obszarze, ale jest, obserwuję bardzo wzrost znaczenia tej nostryfikacji, ponieważ to jest dokument, który potwierdza równoważność moich studiów, mojego dyplomu albo licencjatu, albo magistra ze standardami niemieckimi. Coraz więcej miejsc pracy, szczególnie w administracji publicznej, czy w służbie publicznej, ale nie tylko, czy też uniwersytety, jeżeli szukają personelu, to stawiają to za warunek przyjęcia, w ogóle zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Posiadanie właśnie uznania tej oceny dyplomu. Bo wtedy pracodawca ma pewność, że moje wykształcenie z zagranicy jest równoważne z tym zdobytym w Niemczech. To jest dla wielu, w wielu miejscach pracy, też atrakcyjnych dla humanistów, jest to po prostu coraz częściej staje się warunkiem takim pierwszym, podstawowym, żeby w ogóle zostać uwzględnionym w procesie rekrutacyjnym. Poza tym żyjemy też w czasach ekstremalnej zmiany, jeśli uwzględnimy sztuczną inteligencję, co powoduje, że będziemy coraz bardziej konfrontowani z koniecznością edukacji dalszej. To, co teraz pracujemy, prawdopodobnie za 10 lat się zmieni. I to nie oznacza, że będziemy bez pracy. To oznacza, że musimy się kwalifikować i kształcić dalej. Taka ocena dyplomu tutaj, zdobyta w Niemczech, daje nam dostęp do dalszych kwalifikacji bezproblemowo. Możemy bezproblemowo pójść na studia tutaj dodatkowe. Jeżeli tego nie mamy, to czasami nie jest to w ogóle możliwe. Dlatego moim takim apelem jest, jeżeli ktoś ma studia z Polski i nawet nie wie do końca, czy chce w tym obszarze pracować, ale myśli o dalszej edukacji, czy właśnie chce się ubiegać o pracę, która uwzględnia nawet tylko to, że potrzeba mieć dyplom studiów wyższych. Czasami tak jest, że nie chodzi tak bardzo o to, co się, czy że obszar jest podobny, tak, ale nie konkretnie, konkretny kierunek. Moim zdaniem jest to taki punkt, który każdy powinien zrobić dla siebie. A kolejny punkt, który też obserwuję, czy co się teraz pojawia, przynajmniej w Berlinie, w którym mieszkam, coraz więcej powstaje możliwości tak zwanego Quereinstieg, czyli powiedzmy wejścia w zawód, w którym nie jestem do końca wykwalifikowana. Taki Quereinstieg jest możliwy już od wielu lat w strukturach przedszkolnych, ale również w służbie publicznej aktualnie, w berlińskiej administracji publicznej na przykład. Można tam skończyć taki program dla taki staż, gdzie każdy może się ubiegać, kto ma skończone studia, które mogą być kompletnie niezwiązane z tematem właśnie powiedzmy pracy w administracji publicznej. Aby móc ubiegać się o ten staż, trzeba mieć właśnie ocenę dyplomu, dokonaną w skrócie ZAB, to znaczy Zentralstelle für Ausländisches Bildungswesen. To jest ta jednostka, która dokonuje właśnie ocen dyplomu studiów, dyplomu ukończenia studiów wyższych.
1: Jeszcze na koniec proszę, żebyś nam powiedziała, gdzie można ciebie znaleźć, czy można do ciebie zadzwonić, czy można umówić się na konsultacje indywidualne.
0: Pracuję zarówno stacjonarnie w biurze, jak i online. Kontakt ze mną najlepszy jest drogą mailową. Mój mail to k, tak jak Krzysztofa, kropka, potem moje nazwisko Bieniak, małpa Frauencentrum, -górny-marie.de. Każda kobieta może do mnie napisać maila. Nie ma właściwie złych pytań. Z każdym tematem, który w jakiś sposób dotyczy zawodu, pracy, integracji na rynku pracy w Niemczech. Pierwsze spotkanie jest zawsze właśnie bardzo po to, żeby zobaczyć, na ile ja mogę pomóc i jak mogę pomóc. I czasami, jeżeli nie jestem ja odpowiednią osobą do pomocy, to też bardzo ważne, mogę skierować kobiety do innych poradni, które są tak samo jak ja, publiczne i gdzie pracują kompetentne osoby, nawet też w języku polskim. Jestem pewna, że wyjdziecie z lekką, otwartą głową, z nowymi inspiracjami.
1: Dziękuję, że byłeś z nami. Mam nadzieję, że ta rozmowa z Krzysztofą Bieniak dała ci nowe spojrzenie na możliwości, jakie masz w Niemczech. I to niezależnie od tego, czy dopiero planujesz wrócić do pracy, czy jesteś na etapie zawodowej zmiany. Pamiętaj, w Berlinie i w całych Niemczech działają bezpłatne punkty doradztwa, gdzie możesz dostać profesjonalne wsparcie również w języku polskim. A jeśli ten odcinek był dla ciebie pomocny, udostępnij go innej kobiecie, przyjaciółce, koleżance, która może go również potrzebować. Obserwuj nasz podcast, żeby nie przegapić kolejnych rozmów z inspirującymi kobietami i praktycznymi poradami. Do usłyszenia i pamiętaj, że twoja droga zawodowa może zacząć się już dziś. Cześć i do usłyszenia. Mówi Monika Sędzierska.
2: Kosmo po polsku.